nami, zostali posłani z Rahatra, po nas kapłanku, nie został panikał na tym rajku, serkami Dawid Ferguson. Robby pokrzydolę, oni byli w swojej budy, kary, suci, karony, na serkaru, a są tam jako Dawid Ferguson. Nie dali tam jestli, serkaru, są z tymi sudarcą na tych swojej budy, kary, suci, prowadkami, dokumentarnym, na nas tam filmach, my z kosami karyków. Są z tym wypadkiem, że tam byśmy raz, gdy my go to się tam po prostu powiedzieli, serkaru, kary, są panem, są to zrobione nowe, bo tam mamy, kary, suci, karony, na konżur, są to do mera, są to do mera, utroni, nie jest na tym kolego, że to jest innego, panie mamy, kary, czy kiedy są na ulicy, nie